pisacie, caguando pisacie, caguando pisacie, caguando pisacie, aguanto la bolsa, aguanto.